kuchimba miro noracho akuenda achanyedza chinyedza ukatarisa kuti anoda zvekumusha kwake ukatarisa mombe dzakadaro ukatarisa anonzi bodza zvekare ngakuti vaindawanda dzakadaro dzakadaro kuti akuenda ndinga kuri chinyedza nokuda mari yonofera kugara kugara uone seri aiwa kabara dzizvo kurama muimbi anadi baba tendai na baba peni wakani kuteraiga varikufambira zvoti kutanga wane mamina gumi chinge zvipe chinge kupina muchipiri rangatichidatu mustop do zvipo sukodzora chipo anzi zvaguda da kumeso zvamburaro kuita zvokuti zvakadaro kondombonzi kamunhu biu inde nyonde mumauchi nyonde Radio 54 is in channel. Radio 1, 2.

Black Queen, vari kuphila nekhambo karondizo singamanguni kambo kakanyorovera kambo kanotaura zvakanaka kambo kanotaura zvinhu zvinoitika zvaitika makarekere raiga kambo kanondizo singamanguni ingoma yemunani kakulu uvhela ku Black Queen ngomusakazo wetu kuna pa Radio 54 usakaza izinhlelo zibaba nayo papa Radio 54 into yabantu.